0: Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Kothoza mfana, kothoza mfana.
2: Umntu afika nochopho kwaqothoza madoda. Umntu